0: okulonda kwenjagala ennyo okulabako tekwanakuulwa vatezi nameere
1: nalubowa
0: byakulaba kooti zange kyezigamba ku nsonga eyo kubanga ensi yonabiraba ngaebintu bokisi meka nona zikoze eki zasamye ekyokubiri
1: oyo wamawulira ze
0: aze nkoaokwoina kajjako nsotawaanya oba jjaki